sama. Oni Alpha, I'm a baby, Oni Omega. And you are Oni Asasi. And you are Oni Aria. Yeah.